0: niej. Czemu nie? Bardzo nam się podoba ta filozofia na poniedziałek. Dlaczego nie? Zastosujmy. Jak najbardziej. Witamy. Witam program poranny. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry. Jaworski,
2: Tomek Dorkiewicz. To ja trochę wolniej się będę podnosił w takim razie.
0: Uważaj to na siebie. Za 3 minuty zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Poniedziałek mamy dzisiaj, to jest 28 września, jest 6, przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Mieszkańcy Krakowa poszli do urn, za 2 tygodnie będzie dogrywka. 4 Polki odnalezione w Tatrach po słowackiej stronie. Mistrzowie Europy wrócili do kraju, tłumy witały polskich siatkarzy na lotnisku. W Krakowie zakończono liczenie głosów ze wszystkich obwodów w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał bezpartyjny radny Łukasz Gibała z wynikiem 36,38%. Druga jest popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska 29,91%. Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze 11 października. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
5: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
3: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
6: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
3: Daliśmy z siebie wszystko, podkreślał kapitan złotego zespołu Aleksander Śliwka.
7: Długi bardzo sezon za nami, a jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały. Nie będziemy spuszczać nogi z gazu, chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
3: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Poniedziałkowy poranek dopiero się rozkręca, ale na głównych dojazdach do miasta ruch zaczyna stopniowo rosnąć, szczególnie na krakowskiej i warszawskiej. Za chwilę na drogach pojawi się też szkolna fala, więc jeśli wasz dzisiejszy grafik pęka w szwach, warto dać sobie bezpieczny margines i wyjechać kilka minut wcześniej.
1: Pogoda w Rzeszowie.
8: Poniedziałek zaczyna się chłodno, ale za to z bardzo przyzwoitymi perspektywami. Mamy około 8 stopni, niebo bezchmurne, wiatr słaby, deszczu synoptycy nie przewidują, więc parasole nie będą potrzebne. W kolejnych godzinach temperatura zacznie szybko rosnąć. Po południu rzeszowskie termometry pokażą 21 stopni. Nadchodzące dni zapowiadają się bardzo podobnie, gwarantując nam słoneczną końcówkę września.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzień dobry. Powiedzielibyśmy Państwu, co będzie dzisiaj w programie porannym, ale nie możemy powiedzieć, nie możemy, bo dzisiaj jest dzień tajniaka.
9: Po 6 też wymyślimy wspólnie nazwę leku na poniedziałek. O, poligłówka, no to mamy radę. Postukamy w nią teraz dobrym rytmem. Bad Boys, Blue, You're a Woman. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po 6.

0: Magic. Rzeczywiście Magic. Był dopiero co piątek. Puf, sztuczka magiczka i jest poniedziałkowy poranek. Freddie Mercury, Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy o poranku. Dzisiaj 28 września, 271 dzień roku. Do końca roku 94 dni zostały. Spokojnie, spokojnie. My też jeszcze nie mamy planów na Sylwestra.
1: Imieniny obchodzą dzisiaj Marek i Wacław. Jeśli chodzi o ciekawe święta, to dziś Światowy Dzień Wścieklizny.
0: O, poważnie.
1: Międzynarodowy Dzień Tajniaka. I Światowy Dzień Jabłka.
2: Światowy Dzień Jabłka nie przypadkiem wypada w poniedziałek. Czy państwo, słuchacze, kochani, czują się jak ogryzek po tym weekendzie? A może macie robaczywe myśli? Zadzwońcie 22 44 i 30. Jesteście z Radiem Złote Przeboje o tej wczesnej porze, to dajcie znać. 22 44 i 30. A teraz radosny kawałek Patrycji Kosiarkiewicz.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry zaśpiewał Fancy. Jeśli chodzi o te płomienie i ten żar weekendowy, to te płomienie już wygasły, dawno zgasły, popioły zostały. Mamy poniedziałek i co my na to?
1: Nie! Nie!

0: nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.

0: Kto chce wolne piątki? Kto chce wolne piątki? Dobry temat w poniedziałek, nie? Dobre hasło. Są już w Polsce firmy, a nawet urzędy, w których już tak jest.
1: Rzeczywiście, największym zorganizowanym projektem tego typu jest program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem Skrócony czas pracy, to się dzieje.
2: Fajne by było tak mieć te wolne piątki. Podobno jest taka firma, w której testowali pracę 10 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, ale po kilku tygodniach wrócili do starego systemu, czyli 6 dni w tygodniu po 12 godzin. Tragedii normalnie, tragedii. Teraz Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, ten dzień do poniedziałek. 28 minut zostało do 8.

0: Cardigans. Nieprzypadkowo gramy w Radiu Złote Przeboje, zespół szwedzki, gdyż dzisiaj piłkarski poniedziałek, wieczorem gramy ze Szwecją. Znaczy, gramy, no umówmy się, za dużo słowa.
1: No dobra, dobra, właśnie. No, czy będzie potop i kto komu go zafunduje, to się okaże. Po 90 minutach i tym, co doliczy sędzia. Tak. Oczywiście, a u nas już za chwilę Commune Arts, czyli Jimmy Somerville, jego no, taki dość cienki poniedziałkowy głos, ale stawiający absolutnie na nogi. Nie wierzycie, to posłuchajcie sami.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: W centrum miasta poranny ruch może dawać się już we znaki. Najbardziej wrażliwe miejsca to Aleja Piłsudskiego, skrzyżowanie Szczeplińskiego i okolice Ronda Dmowskiego. Warto też uważać na kierowców próbujących włączyć się do ruchu z bocznych ulic. Jeżeli jedziecie do pracy przez Śródmieście, dorzućcie kilka dodatkowych minut.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Fochopiryna, tabletki musujące na poniedziałkowego focha, to jest niezły pomysł, nie? Albo budzikobój w drażetkach, ewentualnie piątkowator to taki suplement diety, słuchajcie. Gdyby istniało lekarstwo na poniedziałek, to jakby się to lekarstwo nazywało? Zastanawiamy się od rana, no bo poniedziałek to jest nieuleczalna choroba po prostu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Witam, mój lek na poniedziałek to kopniak Forte Plus.
3: Poniedziałek z samego rana... Szczerze polecam lek o nazwie Stop Pracol Max.
4: Lek na poniedziałek to wymyśliłem poniedziałkofen.
5: Lek, który sam stosuję w poniedziałek, to napar ze złotoprzebojowca, potocznie zwany odmulaczem.
6: Ładne, ale Stop Pracol Max też nam się podoba, też zapisujemy. 22, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą nazwę leku na poniedziałek wyślemy komuś z was złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Nasi złoci siatkarze wrócili do Polski jako mistrzowie, wrócili do Warszawy, chociaż sami śpiewali, że nie chcą do Warszawy. Za to w meczu z Bośnią i Hercegowiną nasi kopacze najlepszą akcją, to, jaką mieli, to było kichnięcie Jacka Krzynówka, a teraz nasze orły poleciały do Szwecji.
1: Przed piłkarzami kolejny mecz w Lidze Narodów. No może tym razem będą ciekawe akcje na boisku.
2: No proszę.
1: Więcej o tym spotkaniu w wiadomościach o 8.00.

0: każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Reklama.
19: Mamy 8, 28 września, w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: W Krakowie wyborcza dogrywka zaczyna się już dziś. Kandydaci wyruszają w miasto. Nad Bałtykiem wciąż pełno turystów. Wrzesień nie kończy sezonu nad morzem. Polska kontra Szwecja. Dziś kolejny mecz biało-czerwonych w Lidze Narodów. W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze wyborów na prezydenta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką. Gibała wyruszył w miasto rozdawać obwarzanki na Rondzie Mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
21: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
20: O 9.30 w tym samym miejscu z mieszkańcami spotkają spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
4: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
20: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Ihor M., podejrzany o atak w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu, wciąż nie został i na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to stan zdrowia. Biegli stwierdzili u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne. Wiadomo, że najbliższe 3 miesiące spędzi na oddziale zamkniętym w szpitalu.
18: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
20: Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
22: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
20: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Kolejny mecz w Lidze Narodów przed naszymi piłkarzami. Dziś gramy ze Szwecją, rywalem, z którym w marcu przegraliśmy walkę o wyjazd na Mundial. Ale jak mówi Tymoteusz Puchacz, dziś biało-czerwoni mają być skoncentrowani nie na tym, co było, a na tym, co będzie.
23: Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
20: Początek meczu Polska-Szwecja o 20:45.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
24: Na Alei Rejtana i przy skrzyżowaniu z Lwowską ruch wyraźnie gęstnieje. Czas narobi się także na samym dojeździe do Ronda Pobitno. Zachowajcie bezpieczny odstęp i nie blokujcie skrzyżowań. Pamiętajcie, dodatkowe 3 metry wolnego asfaltu naprawdę nie są warte kolejnego kwadransa spędzonego w korku.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Stolica Podkarpacia powoli się rozgrzewa. Mamy około 10 stopni, mnóstwo słońca i ani śladu deszczu. Wiatr powiewa słabo, nie przeszkadza. W południe temperatura powinna osiągnąć 18 stopni, a po południu nawet 21. Przed nami więc bardzo przyjemny, słoneczny poniedziałek. Powrót do rzeczywistości po weekendzie bywa trudny, ale pogoda zrobi dziś wszystko, by nam go ułatwić.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Nie mogliście spać przez pełnię, a może przez gonitwę myśli? Policzymy wszystkich, którzy nie mogą spać. Zaraz po ósmej to uczynimy.
3: Po ósmej też. Komuś niewyspanemu wyślemy złotą kawę porannego programu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, to my. Jesteśmy z wami obudzeni, jakoś się trzymamy na nogach. No, my tylko udajemy, że lepiej niż wy. To teraz Wilki i Urkę. 4 po 8.

0: Gdzie on z tą gitarą? No gdzie on z tą gitarą? Śpicie? Śpicie? Nie śpicie, nie śpicie jednak. Kochani, jak nie śpicie, to posłuchajcie tego.
1: Szacuje się, że ogólne objawy bezsenności dotykają obecnie do 35% populacji dorosłych na świecie.
0: Dużo radości.
1: Tak, a gonitwa i natręctwo myśli są główną przyczyną problemów z zasypianiem, nawet u 60% osób sypiających.
2: Ta gonitwa myśli, no nie? Swoją drogą, ludzie, którzy od tak zasypiają, trochę mnie przerażają. Czy oni nie mają żadnych myśli? A teraz będzie zestaw dobrych wiadomości. Słuchajcie, mamy mieć dużo słońca, wysokie temperatury w tym nowym tygodniu. Ładny, ładny wrzesień. No i na ten ładny wrzesień gramy September. Przebój Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Wake Hotel, kiedy słuchać tej pani, czyli Cissy Catch, to ma się wrażenie, że tydzień składa się z piątków, sobót i niedziel i ani jednego poniedziałku więcej. 19 minut po godzinie 8, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilę Kuba Sienkiewicz będzie pozdrawiał słuchaczy radia Złote Przeboje, no i zagrają elektryczne gitary, a potem komuś z was wyślemy złotą kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Zostańcie i posłuchajcie, kto ją dostanie.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama. Mówi Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przeżytol Forte. Bezpieczne czopki homeopatyczne dla każdego, żeby przeżyć poniedziałek. Gdyby istniało lekarstwo na poniedziałek, to jakby się nazywało? Zastanawialiśmy się wspólnie razem z wami od rana. No i czas na wielkie podsumowanie.
2: Lek na poniedziałek podawany przez szefa nazywa się Festcop.
3: Mój lek na poniedziałek to antyweekendu Piran Forte Plus.
4: Lekiem na poniedziałek będzie kanapopiryna.
5: Poniedziałek z samego rana szczerze polecam lek o nazwie Stop Pracol Max. A jeśli to nie pomoże, zostaje już nam tylko L4X Forte.
6: L4X Forte, no złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, bo będzie idealna, kiedy ten L4X Forte się skończy. No a jutro, kochani, jutro będzie dzień kawy, więc razem wymyślimy nazwę dla złotej kawy porannego programu.

0: trzeba przyznać, że to kichnięcie Jacka Krzynówka to rzeczywiście akcja meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną. A my dzisiaj gramy ze Szwecją, dzisiaj piłkarski poniedziałek i dlatego co chwilę też wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jakiś zespół ze Szwecji. To był akurat Ace of Base,
1: czyli pop top szwedzki w Radiu Złote Przeboje. Przypominamy, tak to się nieoficjalnie nazywa. Za 23 minuty będzie godzina 9, a za 10 minut powiemy wam, jak wygrać jesienny, cudowny wypad dla dwojga do luksusowego hotelu w Karpaczu. Chcielibyście, to bądźcie blisko.
2: Autopromocja. Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku. Ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Poranny ścisk powoli zaczyna odpuszczać, ale wciąż warto zachować czujność na trasach dojazdowych do centrum. Tłoczno jeszcze na Krakowskiej, Alei Witosa oraz w rejonie Piłsudskiego. Przypominam, że fragment Bernardyńskiej między Grunwaldzką a Konarskiego pozostaje zamknięty dla samochodów do końca września.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 10 minut zostało do 9. Przyszła jesień, mili państwo, dla jednych to jest najnudniejsza pora roku, ale nie dla nas, nie dla nas. Co powiecie na jesienną wyprawę marzeń?
1: Jesienna wyprawa marzeń to zabawa, w której możecie wygrać, i tu uwaga, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl, dokończyć jedno zdanie.
0: Tak, zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki, i tutaj są trzy kropki. Właśnie my w składzie w komisji takiej przyznającej wycieczki w góry wybierzemy zwycięzców, a pierwszego zwycięzcę poznamy już dzisiaj po godzinie 9. Złoteprzeboje.pl, zapraszamy i polecamy. No i słuchamy Jennifer Lopez na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje za 10.09.

0: słuchamy tego przeboju fajnie jak Cannibals, to wszyscy się troszeczkę czujemy, jakbyśmy występowali w jakiejś reklamie. Za 4 minuty 9, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kilkadziesiąt złotych może uratować życie. Tyle kosztuje czujka dymu lub czadu. No a sezon grzewczy właśnie rusza. Posłuchajcie ku przestrodze strażaków w wiadomościach o 9. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
4: 28 września w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 9. Mamy dla Was teraz wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Za 2 tygodnie w Krakowie wyborcza dogrywka. Rusza sezon grzewczy. Strażacy przypominają o czujkach dymu i czadu. Co widzi Bocian w drodze do Afryki? Teraz możemy to sprawdzić. Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej głosów zdobył Gibała, 36,38%. Senator Piątkowska, 29,91%. Tym samym zmierzą się oni w drugiej turze, która odbędzie się 11 października. Frekwencja przekroczyła 43%. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Dziś zamknięcie zbiórki. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tutaj cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Rusza powoli sezon grzewczy. Strażacy apelują o montowanie w swoim mieszkaniu czujek dymu i czadu, mimo że powszechny obowiązek wejdzie w życie od 2030 roku. Taka czujka może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
5: Koszt czujki to od około 50 do 150 zł. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
7: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
5: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Sport 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy piłkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na Mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Mecz o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem polskiego tenisisty będzie rozstawiony z 7, Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W finale debla zagra za to Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. To jutro.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Pogoda.
5: Bardzo ładny dzień przed nami. Wszędzie dużo słońca i ciepło. Od 19 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie i Gdańsku, 22 w Poznaniu i Krakowie, do 23 we Wrocławiu. Jutro podobnie.
8: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzień dobry. Po raz kolejny okazało się, że poniedziałek jest zdecydowanie zbyt blisko piątku i jeszcze w kwestii odległości mamy jeszcze jedną wiadomość.
4: Tak, tak. Już bardzo blisko, naprawdę. Do pierwszego finału zabawy jesienna wyprawa marzeń. O 9.30 możecie zdobyć weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu w Karpaczu. Jeśli macie ochotę, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. No i gramy pięknie. Bonajem, 4 minuty po 9.00.

0: celebrowanie małych przyjemności, takich jak dobra kawa poranna, czy druga dobra kawa poranna, czy trzecia cappuccina, to jest, albo też umiejętność zwalniania tempa, znajdowania radości w teraźniejszości. Tym jest właśnie styl życia i filozofia o nazwie Dolce Vita. Dolce Vita, taki tytuł nosił przebój Ryana Parisa, który zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 9.
1: A przed nami piosenka, która powstała na biwaku, napisana została przez 17-latka, wydana 10 lat później jako żart muzyczny i właściwie wypełniacz na płytę, no tak od niechcenia. No i stała się chyba największym przebojem zespołu Big Day w dzień gorącego lata. Wspomnienie tego, co jeszcze w kalendarzu widzieliśmy całkiem niedawno i zapowiedź bardzo pięknego tygodnia. Jest 11 po 9, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek. Kawa, taras i żadnego malowania desek.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Kochani, co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? To jest zabawa, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na naszej stronie, no tak, złoteprzeboje.pl, dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i my, czyli komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Aleksandra ze Święcic na Mazowszu. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, dzięki czemu?
3: Dzięki ciekawości, odwadze, ludziom, których mam obok siebie i przekonaniu, że zawsze warto spróbować czegoś nowego. Dzięki temu zamiast stać w miejscu, ciągle uczę się, kombinuję, tworzę i czasem wspinam się trochę wyżej niż sama planowałam. A skoro już mowa o wyżynach, to tych prawdziwych też chętnie spróbuję.
1: No i właśnie o to chodzi. Olu, to teraz bardzo prosimy, skup się, bo teraz nadeszła taka bardzo miła chwila. Otóż wygrywasz 1500 zł na weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu, zapewniającego idealne warunki i do relaksu, i do aktywnego wypoczynku, do jednego i do drugiego. No brawo dla ciebie, kochana, brawo!
3: Dziękuję.
2: No, słyszysz to, prawda? To dla ciebie, Ola.
3: Bardzo wam dziękuję. Bardzo się przyda. Chętnie się tam powspinam.
2: Fajnie. Chcecie się ucieszyć tak jak słuchaczka Ola, no wystarczy, że na złoteprzeboje.pl dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Kolejny finał i kolejny wyjazd do wygrania już jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: In the Army Now, to była grupa Status Quo w radiu, złote przeboje na dzień dobry. No stało się, poranek na baczność, ten najtrudniejszy poranek w tym tygodniu odpękany. Do spoczni to jeszcze paru dni brakuje, ale spędzimy je razem. Dziękujemy za dziś.
1: Tak, to byliśmy my, bojownicy obrony terytorialnej poniedziałkowej. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Bordiewicz, dziękujemy. A teraz melduje się na baczność ona, Gosia Kościelniak.
2: Terytorium poranka poniedziałkowego absolutnie uznaje się za obronione, a teraz przejdźmy sobie do przestrzeni obszaru przedpołudnia.
3: Charles and Eddie.

0: Ależ to jest piękna piosenka. Dwoje ludzi do siebie takich przytulonych, tkwiących wspólnie w deszczu. Ale akurat dziś deszczu nie powinno być. Mamy troszeczkę taki powrót lata. Za 4 minuty będzie godzina 10. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
3: Wiadomości z Rzeszowa.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
5: Ambasada Rosji sprzeciwia się rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Ratusz zdecydował, że monument będzie demontowany etapami, a nie usunięty w całości. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
6: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
5: Mówiła rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Gorący polityczny temat mamy też w Tyczynie, choć tam emocje już opadają. Adrian Michałek wygrał przedterminowe wybory samorządowe i został nowym burmistrzem. Skoro o zmianach mowa, trwa budowa nowej drogi łączącej ulicę Robczycką i Tarnowską. Około 200-metrowy odcinek ma ułatwić przejazd między osiedlami Przybyszówka, Baranówka i Miłocin. A na lotnisku w Jasionce powstanie nowy wjazd do strefy zastrzeżonej. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
5: Poniedziałek w stolicy Podkarpacia z minuty na minutę robi się coraz przyjemniejszy. Mamy teraz około 15 stopni, bezchmurne, pogodne niebo i lekki wiatr, który powiewa z prędkością 11 km na godzinę. Deszczu w planach nie ma. A to nie koniec dobrych wiadomości, bo temperatura dopiero się rozkręca. Po południu termometry wskażą 21 stopni. Jak na końcówkę września, to naprawdę hojny prezent od jesieni.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
7: Poniedziałkowe przedpołudnie rozkręcamy, w takim razie zaczynamy. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, największe przeboje lat 80. i 90. No i pamiętajcie, robota nie zając. Niedługo przejdziemy do sedna.

0: Robota nie zając.
1: W porannym programie prowadzący poprosili was dzisiaj o propozycję nas fleków na poniedziałkowy stresik i piękne były wasze pomysły. Zapamiętałam fochopirynę, genialne. Nie chcę misiol ekstra, wspaniałe. A ja proponuję w przerwach od pracy dzisiaj, bo robota nie zając, wiadomo, żebyście zadzwonili do mnie do Radia Złote Przeboje i powiedzieli, komu z waszej pracy, jak której osobie, z radością chcielibyście dziś, tak z okazji poniedziałku, podarować piękny i funkcjonalny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos właśnie tej osobie, czyli komu z waszej pracy i za co, dlaczego akurat tej osobie, chcielibyście nasz prezent dzisiejszy przesłać, czyli termos piękny i funkcjonalny z edycji Radia Złote Przeboje. 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.com.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama. W końcu.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Według badań jest bardzo mało prawdopodobne, żeby mieszkaniec Europy lub Ameryki Północnej nigdy nie słyszał piosenki Pointer Sisters I'm So Exciting w żadnym programie telewizyjnym albo w filmie, bo od momentu wydania stała się ona jednym z ulubionych utworów muzycznych wszelkich wyszukiwaczy, którzy chcieli dynamicznego kawałka oddającego ekscytację, bo o tym właśnie jest ten wielki przebój, który przed nami w radiu Złote Przeboje. Siostry Anita, Ruth, Bonnie i June były córkami surowego pastora z Auckland. W domu rodzinnym

rodzice pozwalali im śpiewać i słuchać wyłącznie muzyki gospel, blues, rock, rock and roll to już w ogóle. I w ogóle muzyka świecka były przez ich ojca określane mianem muzyki szatana i całkowicie zakazane. Dziewczyny odkryły te gatunki dopiero po opuszczeniu domu, a kiedy już odkryły te gatunki, no to stworzyły swój własny, ekscytujący wielki przebój. Ten to dopiero by się surowemu ojcu nie podobał. Pointer Sisters, wspaniała czwórka, I'm So Excited, rok 1982 w Radio Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Robota nie zająć.
1: I z okazji początku tygodnia dziś przyjemności, miłe słowa, o bardzo miłe słowa, bo mówicie komu i dlaczego tej osobie chcielibyście podarować funkcjonalny i ładny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Komuś z pracy waszej. Mówicie tak dobrze o kimś z pracy, że aż się po prostu serce uśmiecha. Sami posłuchajcie.
2: Dorota się kłania. Chciałabym zrobić niespodziankę mojej koleżance z pracy o imieniu Renia. Jest to nauczycielka historii z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem, przemiła, zawsze pomocna, uśmiechnięta, z doświadczeniem, wspaniały człowiek.
3: Ja to bym taki termosik przekazał mojemu koledze z pracy Kamilowi z kopalni KWK Budryk. Może by w końcu sobie zrobił kawę i przestał zasypiać przed pracą i pojawiał się w tej pracy. Pozdrawiam.
4: Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to moja nowa kierowniczka. Osoba przecudowna, inspirująca mnie do pracy, radosna, uśmiechnięta i życzliwa przede wszystkim.
1: Wniosek teraz przed nami, bo mailem przyszedł, zgłosił ten wniosek Tomek. Wniosek o wydanie termosu pracownikowi o imieniu Aleksander. Pracownik wykazuje ujemną dynamikę spożycia płynów gorących. Średni czas picia standardowej porcji kawy wynosi u niego 7,5 godziny. W celu zapobiegania spożywania napojów w stanie mrożonym w godzinach popołudniowych wynoszę o przydzielenie wyżej wymienionemu z termosu sztuk 1. Z wyrazami szacunku, cudowne. Za najciekawsze zgłoszenie oddam ów prezent po godzinie 12. Do tej pory mówcie komu z waszej pracy, jeśli macie ochotę, z radością chcielibyście podarować piękny, funkcjonalny termos limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos tej osobie. 2244 i 30 można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Już za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolicy i prognoza pogody. Zapraszamy.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości z Rzeszowa.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. I to mimo, że śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Na przesłuchanie nie pozwala stan zdrowia 31-latka. Biegli stwierdzili u niego silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt mężczyzna spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
7: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu.
6: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Na lotnisku w Jasionce powstanie nowy wjazd do strefy zastrzeżonej. Wart blisko 31 milionów złotych. Łącznik oddzieli ruch pasażerski od cargo i usprawni pracę służb ratunkowych. Z lotniska przenosimy się do urzędów. Podkarpacki oddział ZUS-u ostrzega przed naciągaczami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Urzędnicy przypominają, te wnioski złożycie zupełnie za darmo. Ambasada Rosji ostro protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Szczegóły za godzinę.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
6: Miasto skąpane w słońcu, temperatura rośnie. Na termometrach mamy już około 16 stopni. Po południu zobaczymy 21. Niebo jest całkowicie bezchmurne i o żadnym deszczu nie ma dziś mowy. Wiatr powiewa słabo, nie przeszkadza. Przed nami jeszcze kilka godzin naprawdę pięknej pogody. Jesienne kurtki na razie nie będą potrzebne. Jak widać, końcówka września zdecydowanie nie zamierza oddawać pola szarym, pochmurnym dniom.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
4: Już prawie 2 minuty po godzinie 11, poniedziałkowe przedpołudnie, wrześniowe, ale jakże piękne. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was, a przed nami o podróżach.
8: Radio Złote Przeboje.
4: Włajasz, włajasz, no a w naszym cyklu Robota nie zając, dziś rozmawiamy sobie o tym, komu z pracy chcielibyście dać piękny termos Radia Złote Przeboje i dlaczego. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Łabędzi śpiew, czyli ostatni wielki sukces przed początkiem upadku. Jak to było u artysty, który przed nami? Intensywna trasa najpierw u boku Genesis, potem udział w jubileuszu z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Potem był występ na koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego. Razem z pozostałymi muzykami Queen zaśpiewał przebój Radio Gaga. Potem podsumowaniem tej fantastycznej, udanej pasy była składanka From Time to Time z 91. roku, która przyniosła między innymi niepublikowany wcześniej duet z włoskim wokalistą Zucchero. Wielki sukces. No i jak się okazało, na światowej scenie to był ten łabędzi śpiew Paula Younga, bo potem stracił kontrakt płytowy, kolejne nagrania cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Album Good Things, który zawierał covery soulowych standardów, z kolei znalazł się w gronie najgorzej ocenianych płyt 2016 roku. Ale my kochamy głos Paula Younga. Rok 85, Every Time You Go Away.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Dwudzieste dziewiąte urodziny Carrefoura, 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Komu z waszej pracy dzisiaj poniedziałkowo chcielibyście przysłać od Radia Złote Przeboje piękny, ale przede wszystkim funkcjonalny termos z limitowanej edycji i dlaczego? I piszecie, termos dla pana Andrzeja z ochrony. Dokładnie wie, kto się spóźnia, kto wychodzi wcześniej, kto trzeci raz jedzie windą tylko po kawę, a mimo to nikogo jeszcze nie wydał. Skarb. Za taką dyskrecję termos dla niego, pisze Kasia z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie. Kasiu i pana Andrzeja też. I dzwonicie.
2: Ja bym chciała, żeby taki termosik podarowy z mojej asystentce Marince, ona jest lepsza od najlepszego znieczulenia, jest prawdziwym ukojeniem dla naszych pacjentów, sama nie mając często nawet oddechu na kawkę czy coś do zjedzenia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Chciałabym, żeby taki termos dać mojej koleżance, która pracuje w świetlicy, pięknie zajmuje się dziećmi, organizuje piękne zajęcia, w ogóle jest cudowną osobą, jest pięknym serduchem.
1: Wiecie co? Najlepsze jest to w ogóle, że tak wspaniale doceniacie kogoś ze swojej pracy, aż się to serducho właśnie raduje. Za najciekawsze zgłoszenie oddam w prezent, czyli termos Radia Złote Przeboje. Komu chcielibyście go podarować z waszej pracy i dlaczego? Po godzinie 12, 22, 44 i 30 można też pisać, jak słyszycie, robota@złoteprzeboje.pl.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: U

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.

przed nami w Radiu Złoty Przeboje, artystka, która wdarła się na scenę muzyczną wraz z końcem lat 80. i zdobyła uznanie światowej widowni już za sprawą swojego pierwszego singla. Oczywiście mowa o szlagierowym numerze gwiazdy, a mianowicie Tell It To My Heart, i to Taylor Dane. Ten singiel rozpoczął serię osiągnięć, bo otrzymała nominację do nagrody Grammy. Kilka miesięcy później towarzyszyła Michaelowi Jacksonowi w jego pierwszym solowym tournée Bad. No ale zanim kariera Taylor Dane na dobre nabrała tempa, świat nagle jakby o niej zapomniał. Kolejne jej piosenki zwiastowały koniec jej komercyjnych sukcesów, ale i tak koncertowała przez wiele lat, choć kapryśny los nie dał jej sukcesu na miarę innych wielkich gwiazd pop. Ale mamy ten przebój z 1988 roku, jakże on brzmi, szczególnie w poniedziałek.

No właśnie, a teraz jest jeszcze czas, no bo za 3 minuty dopiero 12, nie jest po pierwszej. Budzikam śmierć, Radio Złote Przeboje, za 3 minuty wiadomości tylko sprawdzone. Z naszego miasta i okolicy zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
3: Wiadomości z Rzeszowa.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
5: Ihor M., podejrzany o atak w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu, wciąż nie został i na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to stan jego zdrowia. Biegli stwierdzili u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne. Wiadomo, że najbliższe 3 miesiące spędzi na oddziale zamkniętym w szpitalu. Teraz stolica Podkarpacia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
6: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
5: Ale władze miasta zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Tymczasem na trasie S19 powstaną 2 nowoczesne miejsca obsługi podróżnych, Jeżowe oraz Podgórze. Dla kierowców oznacza to nowe stacje paliw, restauracja w Podgórzu, także motel.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
5: Pogoda zasługuje na pochwałę. Na rzeszowskich termometrach mamy około 17 stopni. Słońce świeci bez żadnych przeszkód, a wiatr powiewa słabo. O parasolach możecie zapomnieć, opadów nie ma w planach. W kolejnych godzinach zrobi się jeszcze cieplej. Po południu termometry wskażą 21 stopni. Jesień najwyraźniej postanowiła zrobić nam małą powtórkę z lata, bo jutro też będzie pogodnie, ciepło i bez opadów.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe z uśmiechem i ze słońcem i mamy nadzieję, że tak będzie i nawet wiemy, że tak będzie i dziś do końca dnia, do zachodu słońca i jutro i w ogóle piękny tydzień przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z Europe.

0: 10 tysięcy par butów. W ogóle nie przesadzam, 10 tysięcy par butów, czyli jeden z największych i najsłynniejszych celebryckich archiwów modowych na świecie. Chociaż lata temu piosenkarka, która przed nami mówiła o 3 tysiącach par, które ma w domu, ale ostatnio potwierdziła, że ta liczba już bardziej przypomina 10 tysięcy. W filmie dokumentalnym Celine Dion, bo o niej mowa, wyznała, że jej miłość do obuwia nie zna granic. Jeśli buty jej się podobają, to potrafi założyć i nosić modele w rozmiarach od 36 do 40. Jeden, czyli wciśnie stópkę, ewentualnie wypcha czymś czubeczek. Ze względu na ogromne gabaryty kolekcji, Celine Dion trzyma swoje buty w specjalnym magazynie w Las Vegas i w swojej dawnej posiadłości na Florydzie też miała szafę wyposażoną w skomputeryzowany system taśmociągu. Teraz Celine, za kilka minut podsumowanie naszej dzisiejszej zabawy z cyklu Robota nie zając.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
4: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
3: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
4: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
3: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
4: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
5: Reklama.

0: sytuacji. No i dlaczego? Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki za wspaniałe pomysły. Jeszcze będą okazje, by coś komuś podarować od Radia Złote Przeboje, a termos dziś prześlemy doktorowi Łukaszowi.
1: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy mój kolega z pracy, pan doktor Łukasz, dotrwał do dnia, kiedy jego doktorantka po 7 latach sukcesem, mamy nadzieję, obroni swój doktorat. A termos jest wybitnie dobrym pomysłem, dlatego że pan doktor Łukasz pije codziennie kawę, słuchając w laboratorium, bo jesteśmy wszyscy chemikami z waszego radia, więc jeśli udałoby się dla niego zdobyć ten termos, to myślę, że byłaby cudowne uwieńczenie tego pięknego dnia, kiedy kolejny doktor chemii zostanie obroniony.
0: No to nas bardzo cieszy. Uściski gramy dla wszystkich laboratoriów chemicznych w Polsce i dla chemików, którzy w pocie czoła pracują ku chwale polskiej nauki.
2: Robota nie zając.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Był sobie skrzypek, zawodowy skrzypek, profesjonalny. Miał on syna. Syna swego uczył grania na skrzypcach, ale ten syn porzucił ten wspaniały instrument i chwycił za gitarę. Po latach znalazł się na 20. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów w magazynie Rolling Stone, a w 1999 roku wydał płytę, która podczas rozdania nagród Grammy w 2000 roku zdobyła 9 nagród, bijąc rekord Thrillera Michaela Jacksona. Taki to młody skrzypek, który pogardził skrzypcami i został gitarzystą, czyli Santana w Radiu Złote Przyboje.

No dobrze, już za 4 minuty będzie godzina 13, więc zapraszam na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzone z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem.

Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędlin.

0: i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
10: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
11: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
10: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissant na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
12: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
13: Obserwując Roberta w fotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
12: Skoro tak, trenerzy, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
13: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
12: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
10: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Ależ piękny dzień. Słońca, mnóstwo i ciepło. 23 stopnie w okolicach Wrocławia, 22 w Krakowie, Rzeszowie, Zielonej Górze, w Warszawie i Trójmieście 20 stopni, a najchłodniej dzisiaj 17 w Suwałkach. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę poniedziałku, popołudniowego poniedziałku. Mam nadzieję, że miłą, no bo przecież okraszamy ją największymi przebojami lat 80. i 90.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Gosia Kościelniak, zapraszam. Cher.

przed nami artyści, którzy nie są z USA, mimo że brzmieniowo mogą się wydawać bardzo mało brytyjscy, a za oceanem sprzedawali zawsze więcej płyt i biletów. Są Anglikami, ale bez tych flanelowych garniturów, niechęci do drużyny z innego miasta, jeśli byliby kibicami, i bez kuzynostwa posiadającego stadninę koni, takie bardzo angielskie. No i dodatkowo jeden z nich, Roland, ma korzenie hiszpańskie. To jest ten z charakterystycznym wokalem i długimi włosami ciemnymi, grający na 6 strunach, a drugi, Cat Smith, od samego początku w Tears for Fears obejmował etat basisty.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

Jesień piękna, nic, tylko chodzić po górach. Tak sobie myślę, więc może jesienna wyprawa marzeń, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. No i jeśli chcecie dołączyć do zabawy, dokończcie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj jest pole do popisu. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i można spodziewać się telefonu od Radia Złote Przeboje w tej właśnie sprawie. A czekamy gdzie? Tradycyjnie na naszej stronie www.złoteprzeboje.pl.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Reklama.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, jakże udane. A jutro przed 10:00 zaproszę Was znowu na muzyczne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. A teraz pójdę zbierać pierwsze kolorowe liście do jesiennego albumu 2026. A po południu zajmie się już Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesienny
1: dzień dobry.
0: Tomku.
1: Jesienny Tomku. A propos zapraszania się, no to ja też mam bardzo dużo rzeczy dla Was w zanadrzu i bardzo chętnie po 14:00 z owego zanadrza te niespodzianki dla Was wyciągnę, obiecuję.
0: Bardzo lubię to słowo, zanadrze. I z nim Was i z Tomkiem zostawiam.

0: Kiedyś, pamiętam, udało nam się spotkać z Shakeem Stevensem. Zadałem mu pytanie o sławetne białe buty i kurtkę jeansową, no bo myślałem, że wiąże się z tym jakaś niezwykła historia. Shakeem Stevens powiedział, że takie miał przy okazji jednego z pierwszych występów, no i tak już zostało. No właśnie, zwłaszcza w poniedziałek, strój w pracy chyba ma drugorzędne znaczenie, byle było wygodnie. 14 za chwilę i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
12: To już prawie 14, to Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że pogoda chyba wychodzi na prostą po długim okresie błędów i wypaczeń. Ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
14: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
13: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
15: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
13: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy w stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
16: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
13: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Takie poniedziałki to ja rozumiem. Po długim okresie błędów i wypaczeń pogoda chyba wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach nocą od 5 do 10 stopni. No, dawno nie czytałem takich wspaniałości. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i bezdeszczowo. I to jest coś, co nas bardzo cieszy, zwłaszcza, że poniedziałek mamy w kalendarzu. Ale dzisiaj poniedziałek będzie pełen bardzo dobrych wiadomości, no bo tak, pojawią się na pewno bilety do kina. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska, jak zwykle w okolicach 15:30, no i sporo niespodzianek. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

To zasługa. No, ich kariera pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie pewien tajemniczy zbieg okoliczności. Otóż do bardzo znanego przed laty programu telewizyjnego został zaproszony Shakin' Stevens. Nie mógł przyjść, no i na liście rezerwowej był właśnie zespół Country Club. I tak zaczęła się kariera, która z przerwami, bo z przerwami, ale jednak trwa do dzisiaj. Poniedziałkowe popołudnie, już prawie 12 minut po 14. Teraz w Radiu Złote przeboje Manam, a za chwilę Rod Stewart, który jakiś czas temu gościł w Krakowie. No, zdjęcia z tego pobytu są do znalezienia w sieci, ponieważ Rod Stewart nie wiedzieć czemu postanowił iść na zakupy. No, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu w obcym mieście po sklepach to nie jest dobry pomysł.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: jakich i lepszy model w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś, pamiętam, trochę prowokacyjnie zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest kojarzona. No, Kasia Klich momentalnie złapała, o co chodzi.
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy model.
0: No dobrze, tyle Kasia Klich. Teraz duet, który ma złotych przebojów bez liku. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Reklama.

Garden i Lemon Tree, czyli cytrynowe drzewko w Radiu Złote Przeboje. No kiedyś pamiętam, próbowałem jako dziecko wyhodować w domu cytrynowe drzewko, z pesteczki oczywiście. Zakończyło się to spektakularną katastrofą, no bo nikt dziecku nie powiedział, że woda z kranu z chlorem to nie jest to, co cytrusy lubią najbardziej. No dobrze, dzisiaj w naszym stałym kąciku Dobrze Wiedzieć spróbujemy o rośliny zadbać, ale to o 16:30. Wpadnie do mnie też dzisiaj Marzena Rogalska i powspominamy ostatni weekend, no i spotkanie z Arturem Gadowskim. Arturem Gadowskim, którego czasy nastoletnie kryją pewną tajemnicę. I o tej tajemnicy dzisiaj na pewno porozmawiamy. Teraz Kylie Minogue.

0: Złote Przeboje. Powiem na ucho, dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka będą bilety na kombi do Katowic. Także warto zachować wzmożoną czujność. 15 za chwilę i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Reklama.
2: To już prawie 15, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości.
3: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat. Dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
6: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
3: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
7: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
3: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Już dziś o 18 w kinie Helios w Galerii Rzeszów filmowy hit Wszyscy moi wrogowie. Na ekranie aktorska waga ciężka Matthew McConaughey i Kurt Russell w kryminale o muzyku, który chce posklejać rodzinne relacje. Z kolei w najbliższą sobotę scenę Filharmonii Podkarpackiej przejmą trzej niesamowici tenorzy z formacji Trevoci. Ich projekt White Nights to genialne operowe brzmienia zmiksowane ze współczesnymi hitami. Panowie zaśpiewają dwukrotnie o 17 i 20. A w poniedziałek 5 października na tej samej scenie pojawi się król polskiego kabaretu Marcin Daniec i jego solowy program One Man Show. Start o 18. Dwie godziny czystej rozrywki bez zbędnych efektów. Jeden człowiek, mikrofon i potężna dawka dobrego humoru.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
2: Kiedy nie tak dawno czytałem o opadach śniegu w górach, no to powiem szczerze, podejrzewałem, że lada moment trzeba będzie jak co roku wspomnieć o zimówkach. No, tymczasem nie. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i ciepło. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. W nocy padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. No to już wiemy wszystko, co i jak z pogodą. Co więcej, to, co dowiedzieliśmy się o pogodzie, chyba bardzo nas cieszy. Teraz jeszcze prognoza muzyczna. Tina Turner za kilkanaście minut, zespół Mysłowic. No a teraz artystka, która jakiś czas temu napisała na swoim Facebooku, że nie może uwierzyć, że od premiery jednej z jej piosenek minęło 40 lat. No, chyba każdy z nas ma takie chwile niedowierzania, prawda? Jak ten czas szybko płynie. 15 za nami, teraz Belinda Carlisle.

A$AP Base w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który miał być drugą ABBą, ale chyba nie do końca to wyszło. No, z drugiej strony to kilka przebojów jednak nagrali, nie ma co narzekać. Life is a Flower to jeden z nich. Słuchajcie, gdyby ktoś nie mógł uwierzyć, że wrzesień już powoli się kończy, gdyby ktoś tęsknił za wakacjami, za wolnym czasem i tak dalej, no i przede wszystkim za odrobiną odpoczynku, no to mam bardzo dobrą wiadomość. Codziennie w Radiu Złote Przeboje konkurs Jesienna Wyprawa Marzeń, w którym to konkursie jest do zdobycia weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Brzmi smakowicie, prawda? No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie jutro od samego rana. Teraz pieśń o niedzielnym poranku, czyli Is It Like a Sunday Morning, a za chwilę trochę a propos z Marzeną Rogalską powspominamy ostatni weekend.

0: twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
2: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Muzyka i głos.

0: To poniedziałkowe popołudnie w pracy. Krystyna Milan, muzycznie pięknie nam się zagrało. Krystyna, czyli po prostu Krysia, a teraz będzie Marzena. Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, ale cześć Tomku, ale czy ty wiesz, że ja często mówię do moich koleżanek Krystyna, bo ja uważam, że to jest takie mocne imię.
0: Tak.
1: Naprawdę, jest parę takich imion. Jadwiga, Krystyna.
0: Artur.
1: Artur. Ja jestem po spotkaniu z Arturem Gadowskim. Jak nam to płynęło, Tomeczku. On, uważaj teraz, co ja ci powiem, on należy do grupy twoich głosów. Wy jesteście w tej samej grupie, tak zwane komfortowe głosy. Już takie, wiesz, troszeczkę jesienią pachnące. To było przepiękne spotkanie. Ja bardzo polecam, jeśli ktoś przegapił. Nie wiem, czy ty wiesz, że on jest zapalony motocyklowo, że on jest motocyklistą.
0: Ja też. Od niedawna, ale też.
1: No to chłopaki, czy wy macie kryzys wieku średniego? O co chodzi,
0: tak,
1: chłopaki?
0: Tak.
1: Chcecie tego wiatru we włosach? No dobra, miejcie go.
0: Słuchaj, pięknie zagramy teraz. Nie Artura Gadowskiego, na Śląsk pojedziemy. Co ty na to? Mysłowic lubisz?
1: Z przyjemnością kocham Mysłowic, a z Arturem zawsze można się spotkać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Także jesteśmy tu pogodzeni.

0: uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

Przepięknie, Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem tak przy okazji terminarz koncertowy Thomasa Andersa, no i wygląda na to, że prawdą jest to, co powiedział jakiś czas temu, że po prostu uwielbia do nas przyjeżdżać. No to się najeździ. Słuchajcie, do lutego zagrał u nas 15 koncertów, w niektórych lokalizacjach nawet dwa razy dziennie. Proszę bardzo, choćby w Częstochowie 27 lutego dwa koncerty. Jeden o 15, drugi o 19. Też lubimy Thomasa Andersa, prawda, zwłaszcza jeżeli mamy okazję wybrać się na jego koncert. No to już w ogóle. Nancy teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości o 16.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, karmazynowa noc. No, powiem tak, noc z poniedziałku na wtorek nie będzie karmazynowa. Jaka będzie, to sprawdzimy już za chwilę. Najświeższa prognoza pogody, wcześniej wiadomości Radia Złote Przeboje o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3400.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: To już prawie 16, poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
6: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum, podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
7: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
6: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
8: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
6: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
9: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
6: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tixt Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
6: Wokulski wraca na wielki ekran. Już w najbliższą środę w kinie Helios w Galerii Rzeszów premierowy pokaz nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych aktorska elita Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska, a jako Ignacy Rzecki niezrównany Marek Kontrat. Miłość, wielkie pieniądze i jeszcze większe ambicje, jak widać od czasów Prusa, niewiele się zmieniło. 14 października polecam wybrać się do Filharmonii Podkarpackiej na koncert Abba i inni symfonicznie. Usłyszymy największe hity zespołów Abba, Bee Gees, Queen czy Eltona Johna. Początek o godzinie 19 i jeszcze jedna muzyczna podróż w czasie. 18 października również w Filharmonii wystąpi zespół Czerwone Gitary z jubileuszowym koncertem 60-lecie na bis. Początek koncertu o 19.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
5: Jeżeli chodzi o prognozę, to chyba nie ma co narzekać. Pogoda wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do nawet 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. 16 już za nami, podobno statystycznie w naszym kraju pracuje się do 17. Jeżeli się trzymać statystyk, no to jeszcze godzina i będziemy po pracy. Zleci. Tym bardziej, że największych złotych przebojów lat 80. i 90. nie zabraknie. Za chwilę pojawi się Jennifer Lopez, Opus i Life is Life, no a teraz zespół, przed którym jako support przed laty grał Artur Gadowski z zespołem Ira. Co ciekawe, spotkanie z zespołem Bon Jovi Artur Gadowski wspomina nie najlepiej, w odróżnieniu od supportowania Aerosmith. No nie ma się co dziwić. Panowie sobie urządzili nawet wspólną imprezę.

Tak brzmiała połowa lat 80. Hollen Out i Maniter w Radiu Złote Przyboje. Maniter, czyli modliszka. Słuchajcie, trochę a propos, obiecałem dzisiaj bilety do kina albo na film, jak kto woli. No, dzisiaj być może jedna z najważniejszych premier tego sezonu, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Dorocińskim i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. No i teraz zadanie. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. O właśnie, niełatwe, prawda? Słuchajcie, najciekawsze pomysły na grozy biletami. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22443:0. Podwójne bilety do najbliższego kina Helios do zgarnięcia. A na wasze pomysły czekam przez najbliższą godzinę. Finał o 17:30.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
3: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla Złotej Kawy, porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne Luxem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: zespół ze wszechmiar rekordowy, bo w końcu przewinęło się przez niego sześć wokalistek Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj pod tytułem Jesień idzie przez park.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czyli innymi słowy, jak dbać o rośliny. Rośliny też czują, że lato się skończyło i podobnie jak my, jesienią trochę zwalniają tempo. Co więc możemy dla nich zrobić? Przede wszystkim nie przelewajmy ich z miłości. Kiedy robi się chłodniej i jest mniej słońca, rośliny potrzebują mniej wody. Zanim sięgniemy po konewkę, sprawdźmy, czy ziemia życzy.

0: rzeczywiście jest sucha. Warto też zrobić mały jesienny przegląd, usunąć suche liście, sprawdzić, czy nie pojawiły się szkodniki i przenieść do domu rośliny, które nie lubią zimna. A te, które zostają w ogrodzie, możemy zabezpieczyć przed mrozem, na przykład ściółką. Teraz najważniejsze są spokój, odpowiednia ilość wody i ochrona przed zimnem. A wiosną wtedy zobaczymy efekty naszej troski.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: 5 samochodów zderzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Opuzy, Life is Life w Radiu Złote Przewoje, czyli kawałek, który cieszy nas niezmiennie od ponad 40 lat. Life is Life. No, życie ma to do siebie, że po weekendzie niestety przychodzi poniedziałek, ale od takich beznadziejnych spraw jest poranna ekipa Radia Złote Przewoje. Z okazji poniedziałku dzisiaj rano poprosiliśmy was o wymyślenie nazwy dla leku na poniedziałek. No i co? No i nie zawiedliście, bo na liście nowych leków, tudzież suplementów diety pojawił się m.in. Stop Pracol Max, poniedziałkofen forte czy napar ze złotoprzebojowca. No i to mi się podoba. Jamel, ja teraz w Radiu Złote Przewoje Superstar, a za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4. Reklama.
1: To już 17 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Czas na sprawdzone wiadomości.
2: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
3: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
2: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
2: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
5: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
2: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, choć w drugiej połowie nocy miejscami na wschodzie i południu mogą pojawić się mgły. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, przez 7 w centrum do 11 na zachodzie. Jutro w dzień bezchmurnie. Najważniejsze jest to, że nigdzie nie będzie padać. Od 17 stopni w Suwałkach, przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Jeżeli prawdą jest to, że najczęściej pracujemy do 17, no to jak to się ładnie mówi, jesteśmy po robocie. Jakby tego było mało, no to na pewno już za kilkanaście minut będę miał dla Was fantastyczne prezenty, bilety do kina albo na film Lalka. No obejrzeć warto, bo na pewno będzie na maturze. Petro Boys i Eros Ramazzotti, to jeżeli chodzi o panów, panie też się pojawią. Lisa Stansfield i Amy McDonald. Już za chwilę.

Pięknie. Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Doskonale bawiliśmy się na jego koncercie, choćby w Krakowie. No, przy okazji zastanawiając się, jak może mieć w życiu facet, który ma na imię Eros. Tak przy okazji sprawdzałem niedawno i okazuje się, że w naszym kraju 12 panów ma tak właśnie na imię Eros, według oficjalnych statystyk. Pozdrawiam gorąco. Poniedziałkowe popołudnie, 12 minut po 17, to już za kilkanaście minut ktoś dowie się, że idzie do kina albo na film pod tytułem Lalka. Zadanie no niełatwe. Jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą? 22 4 4 3 0. To już ostatnie minuty, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Najciekawsze pomysły za chwilę, także za biletami.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.

0: Simply Red i Stars. W Radiu Złote przeboje Stars, czyli gwiazdy. No z pewnością gwiazdami tego tygodnia będzie Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka, czyli lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego, z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Obiecałem bilety do najbliższego kina Helios za najciekawszą propozycję, jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą. No i mamy to.
1: Hej, hej, Agata z tej strony. Tak sobie pomyślałam, panie Wokulski, a ty chcesz sobie wziąć taką Łęcką. Ona taka ładniusia, taka piękniusia i będzie się szykować przez pół dnia, to ty biznesu prowadzić nie możesz. Wiesz, ona będzie te loczki, te kokardki, te falbanki sobie pracowała, a ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: Mnie to przekonuje. Nie wiem, jak Stanisław na to zareaguje. No dobrze, wiemy w takim razie, kto idzie do kina. Jutro też na pewno będą bilety.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów.

dwa dni. 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: coś niezwykłego w tym filmie. Ilekroć jest w telewizji, to oglądamy go, mimo że widzieliśmy go już przecież setki razy. Dirty Dancing w Radiu Złote Przeboje. Czy Wojciech oglądał Dirty Dancing? Ile razy?
1: Muszę się przyznać, czy nie?
0: Ile to razy było? Ile to razy?
1: No z 25 było... na pewno.
0: No właśnie. Ja słyszałem, że bileciki będą po godzinie 18.
1: Będą te

Najbardziej gorące na wyjątkowy koncert Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk wspólnie na jednej scenie świętować będą 50 lat, a ten koncert odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. Szczegóły po godzinie 18, zatem bądźcie czujni.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten rozpoczynający się poniedziałkowy wieczór ze Złotymi Przebojami, a do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
6: Zakup desek kompozytowych w edesk.pl to był świetny wybór.
5: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
6: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
5: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
6: I kupiliśmy na edesk.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edesk.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Reklama.
10: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowołowem 6-7, 6-3, 6-3.
13: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
12: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Mecz o 20:45.

0: brytyjski zespół, który rzadko koncertował w latach 80. To Yazoo w radiu Złote Przeboje, prawie 8 minut po godzinie 18. A jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu,
1: godzę się, już dzisiaj sam.
0: I takich Złotych Przebojów, to macie nie lada gratkę, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na niezwykłą trasę koncertową. Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk świętują na koncertach w Polsce 50 lat na scenie. A już dziś do kogoś z was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert do katowickiego Spotka. Wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Te najbardziej fantastyczne wasze wypowiedzi nagrodzę oczywiście jednym podwójnym zaproszeniem, więc zachęcam gorąco, złoteprzeboje.pl. A u nas teraz rodzinna formacja The Corrs.

0: siłą wodospadu to był Freddie Mercury, który, słuchajcie, był także absolutnym kocim fanatykiem. Kiedy wyjeżdżał w trasy koncertowe, dzwonił podobno do domu i prosił swoich asystentów, aby trzymali zwierzaki przy słuchawce, by mógł z nimi porozmawiać. No pewnie pierwsze, co usłyszał, to miau. 18 minut po godzinie 18:00 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór. No a teraz uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Niedawno zapytałem Monika Staszczyka, uwaga, czy ma kompleksy? Odpowiedź była taka.
1: Wiesz co, nie ukrywam, ale wydaje mi się, że jest naturalny. Po prostu nie jestem doskonały, każdy ma, każdy, wiesz, w jakiś tam sposób, w pewnym sensie nawet scena jest taką rzeczą, która bardzo odkompleksza. Jesteśmy tacy i inni, jedni tacy, drudzy tacy. Kompleks i swoje widzenie w tym kompleksie to też jest człowieczeństwo. Gorzej, jak to się przekuwa na jakieś takie działania, które wykorzystujesz w stosunku do innych, że się wyżywasz na przykład z powodu swoich kompleksów. Te kompleksy swoje trzeba przetrawić, no.
0: Jak to ładnie powiedział Muniek Staszczyk, scena i muzyka od kompleksa, no to podelektujmy się jego wielkim przebojem z początku lat 2000. Nie, T-Love w Radiu Złote Przeboje.

Ikona popkultury lat 80. i 90. współpracowała jako choreografka, współpracowała m.in. z takimi gwiazdami jak Janet Jackson czy Michael Jackson. Wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że to była wielka przyjemność z nimi pracować, szczególnie z Michaelem, który naprawdę dawał z siebie 100%. A w Radiu Złote Przeboje już za moment gwiazda, która ostatnio, słuchajcie, rozpieszcza swoje dorosłe dzieci. O kim mowa? Szczegóły już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.

0: we wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
1: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
2: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla złotej kawy porannego programu Radia Złote Przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Blokada na Krajowej 70C, piątce w pobliżu Beniszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na 92C w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło, też na 80C, piątce w pobliżu Kazunianowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

miała swój nawet punk rockowy zespół, w którym właśnie grała na perkusji. To Madonna w Radiu Złote Przeboje niedawno w mediach społecznościowych oznajmiła całemu światu, że teraz chce się poświęcić dzieciom. Dużo spędza czasu ze swoją szóstką. No i co chwilę rozpieszcza ich cudownymi, bardzo drogimi prezentami. No tylko pozazdrościć. Za 24 minuty będzie 19, a już za niespełna 8 minut ktoś z was otrzyma jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Skawiński, Tkaczek, Królowie Życia. 50 lat na scenie. Ten wyjątkowy muzyczny duet. Zatem bądźcie z nami.

0: Blondynka, która w latach 80. przyprawiała mocne bicie serca niejednego faceta, to CC Catch w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 19. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten nierozerwalny duet razem na scenie od 50 lat. Słuchajcie, są razem i koncertują razem z zespołem Kombi, a ja mam dla was wyjątkowy prezent, a mowa o biletach na koncert na 18 października do Katowickiego. Spotka po drugiej stronie telefonu powinna być Danusia. Sprawdzamy. Dzień dobry, Danusiu, a raczej dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jestem pod telefonem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Zanim wręczę ci to jedno podwójne zaproszenie, to musiałaś zajrzeć na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się tobie królowie życia. I napisałaś tak: mława, liceum, młodość, marzenia i życie. Czyli krótko mówiąc, to takie streszczone życie Grzegorza Skawińskiego.
1: No to są takie wartości i słowa, które są bardzo bliskie mi, muzyce i zespołowi Kombi. Lubię po prostu muzykę i lubię słuchać zespołu Kombi.
0: Danka, to jakby tak obudzić cię o 3 nad ranem i powiedzieć: Danusia, twój ulubiony przebój zespołu Kombi to jaki?
1: O Boże, jaki przebój? Dużo lubię, ale lubię Avignon, lubię bardzo. Black and White lubię.
0: I tak moglibyśmy jeszcze wymieniać przez ładny parę. To jeszcze mi tylko powiedz, dziewczyno, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na koncert?
1: O Boże, no chyba ja będę szczęściarą, zabiorę jakąś świetlukę chyba.
0: Dobra, Dania, to kto zasłuży, to już nie moja jakby... Nie będę wnikał, kto tam pojedzie z tobą.
1: Niezmiernie bardzo mi miło.
0: Też jest nam bardzo miło.
1: To jest moje jedno marzenie wielkie. A ja mam takie szczęście, że moje marzenia się spełniają.
0: No i widzisz, i to najważniejsze muzyczne marzenie się spełniło tobie. Danusia, cudownych wrażeń podczas koncertu. Trzymaj się ciepło, gorąco cię pozdrawiamy.
1: Dziękuję pięknie za miłą niespodziankę. Dziękuję ślicznie.
0: Lubimy takie niespodzianki rozdawać właśnie wam i robić przez całą dobę. A jeśli komuś nie udało się zgarnąć podwójnego zaproszenia na koncert Skawiński, Tkaczyk, to będzie jeszcze szansa po godzinie 19, zatem bądźcie koniecznie z nami. No a teraz Roxette i Big Love.

Jeden z najbardziej zgranych duetów lat 80. w radiu Złote Przeboje, Ashford and Simpson, a do takich cudownych dźwięków sprzed lat, obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Poniedziałkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. 19 na zegarach. Sprawdzamy dla was, co dzieje się już teraz w świecie sportu.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina.
10: Pogoda.
9: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca w całym kraju, najwięcej będzie go w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego, tam nawet do 24. Panie i panowie, to już prawie minuta po godzinie 19. Idealny czas na to, żeby rozpocząć kolejną, drugą godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. A na dobry początek zespół, który 20 lat temu reprezentował Hiszpanię w konkursie piosenki Eurowizji, zajmując dopiero 21. miejsce. Przed wami Las Ketchup.

zespół, który zrodził się na Jamajce pod koniec lat 60., ale to dopiero lata 90. tak naprawdę otworzyły tej grupie drzwi do wielkiej muzycznej kariery. Inner Circle w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w poniedziałkowy wieczór, serwując te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 10 minut po godzinie 19. To teraz pora na piosenkę, którą artysta napisał jako formę przeprosin skierowaną do swoich byłych partnerek. No i chyba wszystko już jasne. Marilyn i Kaylee w radiu Złote Przeboje.

0: To gwiazda, która jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedziała, mając 80 lat, nadal chce koncertować. Jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nową trasą koncertową i szczególnie datami, kiedy ona będzie występowała w różnych zakątkach świata. To już prawie 18 minut po godzinie 19. To teraz pora na zespół, który od 34 lat jest na polskiej scenie.
1: Już teraz wiem.
0: To oczywiście zespół Mysłowica, ale może nie wszyscy wiedzą, jak zrodziła się nazwa tej formacji.
2: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
3: Józek,
2: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że my mówili Mysłowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie.
0: Tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie odchodzimy, bo teraz formacja, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie ze szkolnymi latami, no i z cudownymi dla mnie latami 80. To Fleetwood Mac już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Takie piosenki sprawiają, że nasze serducho od razu zaczyna bić mocniej. Robert Chojnacki, I love you do bólu w radiu Złote Przeboje. A jeszcze przed 20 ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. No ale wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia? No, a potem już czekać na telefon ode mnie. Złoteprzeboje.pl odsyłam i zapraszam do zabawy.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Marian. Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60%.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: To zespół, który w latach 70. na koncertach zamiast dostać normalne honorarium, dostawali przeważnie ogromne zapasy puszek z fasolą albo butelek z ketchupem. To zespół Smokey w radiu Złote Przeboje. Niektóre polskie i zagraniczne gwiazdy, zanim zaczęły taką swoją wielką muzyczną karierę swoich sił, próbowały w programach typu Talent Show. To posłuchajcie, jak po latach swój udział wspomina Sylwia Grzeszczak.
1: Brałam udział w edycji czwartej, doszłam do etapu klubowego, natomiast dalej się nie udało i właściwie dobrze, bo dzięki temu dzisiaj mogę właśnie mieć tutaj swoje płyty, swoje piosenki. To spowodowało, że tak miało chyba być, bo spowodowało, że właśnie zaczęłam tworzyć swoją muzykę. Miałam czas na siebie, nie wiadomo, co by się stało. Miałam 16 lat, więc według mnie to było za wcześnie. Wiem, jak funkcjonowałam, wiem, jak to wszystko czułam. Natomiast był to bardzo duży też rozwój, no, krok też do przodu. Potrzebowałam tego sprawdzenia, tego sprawdzianu takiego, co mógłby gdzieś tam przekazać mi, powiedzieć, że mogę iść dalej w takim, a nie innym kierunku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo. Dla debiutantów, dla osób, które chcą próbować w świecie show biznesu swoich sił, myślę, że jak najbardziej tutaj polecam. Myślę, że w ogóle udział w jakimkolwiek właśnie tego typu show, mimo wszystko, jak się bierze udział w takich programach, trzeba też wiedzieć swoje i trzeba robić swoje. Myślę, że wtedy można najlepiej na tym wyjść, nawet nie wygrywając.
0: W ostatnich dniach pogoda nas bardzo rozpieszcza, to pomyślałem sobie, że warto przypomnieć wam piosenkę, która chyba tylko i wyłącznie kojarzy się z latem, wakacjami, gorącym piaskiem pod stopami. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Aleksja. To all the people.

0: To ona sprawia, że od razu jakoś tak w naszych żyłach krew zaczyna płynąć bardzo szybko. Samantha Fox w radiu Złote Przeboje. Za kwadrans będzie 20. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę koncertową po Polsce zatytułowaną Królowie Życia. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Nawet przy okazji macie szansę na to, żeby w radiu Złote Przeboje wygrywać bilety na ich ekskluzywne koncerty. No ale wcześniej musieliście wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Odpowiedź Kasi nam się bardzo spodobała, która jest po drugiej stronie telefonu i która, uwaga, walczy z jelitówką. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Co to się tam dzieje u ciebie?
1: A, mały szpital, dwójka dzieciaków i jakoś wyszło.
0: Ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, wszystko się ustabilizuje, dzieciaki będą zdrowe, a mama pewnie wybierze się na fantastyczny koncert. Ładnie nam napisałaś, Kasiu, odnośnie naszego pytania, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś: z odwagą, czerpaniem z życia radości. Dlaczego akurat tak?
1: Przy dwójce małych dzieci zdecydowanie już w swoim słusznym wieku uważam, że należy, że życie jest za krótkie, żeby odkładać radość, uśmiech, nawet najdrobniejsze chwile, które sprawiają nam radość. Więc jak tylko możemy, to nie bójmy się myśleć, że może jeszcze nie teraz, może za późno albo kiedyś. Czerpnę z tego, ile się da.
0: Pięknie powiedziałaś. Słuchaj, to w takim razie pozostaje mi chyba tylko jedno wręczyć ci, jedno podwójne zaproszenie na koncert do Katowic. Kaśka, kogo zabierasz ze sobą?
1: Mój nie słucha mężu, mamy wychodne, byleby się babcia zgodziła.
0: Babcia się na pewno zgodzi, jak coś, to my tą babcię przekonamy i pojedziecie sobie na koncert i będziecie przeżywać
1: Dziękuję,
0: te niesamowite
1: pięknie.
0: Emocje. My też dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia i o każdej porze dnia i nocy również. Kasiu, ściskam gorąco, pozdrów od nas dzieciaki.
1: Również. Pozdrowie.
0: Trzymaj się ciepło, gorąco pozdrawiam, a kolejne bilety do wygrania już jutro, parę minut po godzinie 20, ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 pojawi się zespół Various Monks. Bądźcie zatem blisko radia, teraz Depeche Mode.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Tide 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
1: To już 20 na zegarach. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru. Tym bardziej, że już za moment spotkamy się z zespołem, który zanim stał się fabryką przebojów, to wydał swój pierwszy album z muzyką instrumentalną. To będzie spotkanie z zespołem Various Monks, na które gorąco Was zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Zespół, który ma na koncie być może rekord świata w liczbie wokalistek, które się przez ten zespół przewinęły.
2: No, Robert ma z załogą swoją manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
1: Twierdziła skromnie jedna z nich, Kasia Stankiewicz. Zespół Various Manx. Historia zespołu zaczyna się pod koniec lat 80. i dopiero później do Various Manx dołączyła Anita Lipnicka.
3: Zespół powstał na długo przed tym, zanim ja do nich dołączyłam. Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. I ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. On się tak uparł na mnie, on wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio. No i właśnie tam zespół jakby Various Manx już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Manx i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
1: I tak zaczyna się ta historia. Stety albo i niestety sprawy przybrały dość szybko nieco inny obrót. Można by powiedzieć, że Anita Lipnicka padła ofiarą własnego sukcesu. W apogeum popularności zespołu postanowiła odejść.

po prostu ja się czułam mnie już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia. Ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby. I dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było. I podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszała. Tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans. Byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.

Być może właśnie z odejściem Anity Lipnickiej zespół Various Manx wszedł na drogę bicia rekordów, bo od początku działalności do dzisiaj przez zespół przewinęło się 5 wokalistek. Niektóre zaczynają się już powtarzać, jak na przykład Kasia Stankiewicz, która dziś wspominała, że Robert Jansson ma po prostu nosa do świetnych dziewczyn.

0: osobiście zawsze frapuje głos. Wiadomo, że jeśli za tym kryje się również osobowość, urok osobisty, to wszystko ma znaczenie na scenie. Natomiast w studiu, bo ja jestem taki raczej pan studyjny, to inspiruje mnie zazwyczaj głos. To coś musiało mnie przekonać i akurat w wypadku Kasi spokojnie przekonało, bo słuchaliśmy, jak Kasia na próbie sobie śpiewała piosenkę Księżycową i nawet nie widzieliśmy jeszcze Kasi, a słyszeliśmy i mówiliśmy, ojej, to jest to. A już wtedy wiedzieliśmy, że Anita odchodzi z zespołu, to był program jesienny. Ta informacja się ukazała właśnie chyba miesiąc wcześniej, więc po prostu, no nie ukrywam, że poszukiwaliśmy dziewczyny, która mogłaby ją zastąpić i to właśnie wykonanie, nawet nie tyle wykonanie Zamigotał Świat w programie, co właśnie to zakulisowe Księżycowej pozwoliło nam no już podjąć decyzję.
1: I tak wyglądały wybory drugiej wokalistki zespołu Various Manx, Kasi Stankiewicz, która co prawda z małą przerwą, ale śpiewa z zespołem Various Manx do dzisiaj. Historia Various Manx zaczyna się rozkręcać pewnego razu w muzyce. Dzisiaj zespół, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, jest chyba światowym fenomenem. Od początku działalności przez ten zespół przewinęło się 5 wokalistek. Jeżeli chodzi o historię, jesteśmy w momencie, kiedy Anita Lipnicka odchodzi z zespołu, a Various Monks zaczynają poszukiwania godnej następczyni.
2: W poniedziałek zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok.
1: I tu z pomocą przyszedł program Szansa na Sukces, który jest matką i ojcem jednocześnie wszystkich innych programów typu Talent Show. Swojej szansy na sukces postanowiła spróbować Kasia Stankiewicz.
3: To była przyjemność, to była zabawa. Absolutnie, kiedy jedziesz, wiesz, z małego miasta do jakiegoś telewizyjnego programu, masz 17 lat, to nie wydaje mi się, żeby mogła przebiegać przez głowę jakaś taka myśl na zasadzie, że to już będzie punkt zwrotny całego mojego życia i jakby za tym się pójdzie. Ja od dziecka jakby marzyłam o tym, żeby być na scenie, więc gdzieś tam te moje marzenia kumulowały się jakby w jedną stronę, te myśli się skupiały na jednym celu, którym było tworzenie. I no i tak siłą rzeczy te moje myśli zdeterminowały moje działania, więc znalazłam się w tym programie chyba nie z przypadku, bo nie wierzę, że w życiu rzeczy takie dzieją się z przypadkiem.
1: Przypadek? Nie sądzę. Kasia Stankiewicz, która zakochana była w muzyce od najmłodszych lat. Co ciekawe, już jako mała dziewczynka dawała się muzyce hipnotyzować.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
1: W latach 90. wiele rzeczy działo się po raz pierwszy, dlatego tak doskonale, mimo upływu 30 lat, pamiętamy pewne rzeczy. Kasia Stankiewicz, jak słyszeliście, pamięta swój udział w Szansie na Sukces. Pamięta też doskonale pierwszy raz, kiedy zobaczyła się w telewizji.
2: To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino. Znowu muzyka spłynie z gwiazd.
3: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy... Telewizja. Siedzieliśmy wszyscy, cały Warius, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz. A oprócz tego ta piosenka i ten teledysk od samego początku miały niesamowitą moc i już mam wrażenie, że wtedy oglądając to przez ten mały monitor, mieliśmy wspólnie to wrażenie, że jest tam pozytyw i duża

0: To były lata 90. i nie ma co ukrywać, że Kasia Stankiewicz akurat tę dekadę darzy wielkim sentymentem.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo i że autorytety umierają i że nie mamy kręgosłupa, na którym, który mógłby nas gdzieś w jakąś dobrą stronę prowadzić. Ja mam takie też wrażenie, że w zasadzie, jak nam historia pokazała, wszystko można zmieść z powierzchni ziemi, że w zasadzie tylko sztuka po nas może zostać. Natomiast w tym momencie mam takie obawy, że obecne lata pokazują, że ja się obawiam, co po nas, co będzie, tak? To nie ma znaczenia dla dzisiejszego pokolenia. Młodzi ludzie się nie zastanawiają nad tym.
0: I choć być może na lata 90. z perspektywy czasu patrzymy przez różowe okulary, bo w końcu obecnie trudno sobie wyobrazić, że nie ma internetu albo na przykład nie możemy wyjechać za granicę, bo nie mamy paszportu, to jednak lata 90. w muzyce stworzyły przecież największe gwiazdy, których słuchamy do dziś.

0: Various Monks. Nasza podróż przez kilka dekad polskiej muzyki jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Na scenie od kilku dekad, początek zespołu Various Monks, to jest jeszcze koniec lat 80. Chociaż jedna z najsłynniejszych wokalistek, czyli Anita Lipnicka, miała dołączyć do zespołu Various Monks później. Prócz Anity Lipnickiej w zespole śpiewała jeszcze m.in. Monika Kuszyńska.

0: być może śpiewałaby do dzisiaj w zespole Various Manx, gdyby nie wydarzenia z maja roku 2006, kiedy to zespół Various Manx uległ wypadkowi. Najbardziej w owym wypadku ucierpiała właśnie Monika Kuszyńska. W 2010 ogłosiła oficjalne rozstanie z zespołem, a jej miejsce na krótko zajęła Anna Józefina Lubieniecka, która z zespołem nagrała jedną płytę. W czerwcu 2013 kolejną wokalistką zespołu Various Manx została Edyta Kuczyńska, występująca pod pseudonimem Eddie Anna. No i być może warto zapytać, dlaczego wokalistki w zespole Various Manx tak często się zmieniały?
1: Często się zmieniały. Myślę, że to wszystko zależy od spojrzenia na daną sytuację. To pytanie należałoby też po części zadawać dziewczynom, które odeszły z zespołu. Jedne by zechciały odpowiedzieć na to pytanie, inne nie, bo czas minął i trzeba się zająć swoimi sprawami. I ja myślę, że nie ma co się wdrażać w tę tematykę. Jesteśmy odpowiednikiem pewnej grupy, która zmieniała tak często wokalistów. Nazywała się Toto. Śmieje się oczywiście. A my jesteśmy na rynku polskim i jak gdyby przychodzą do nas dziewczyny, niestety również odchodzą.
0: I nie ulega wątpliwości, że większość dziewczyn, które śpiewały w zespole Various Manx, stały się wielkimi gwiazdami.
1: Myślę, że dziewczyny gwiazdami się stają w momencie, w którym uczestniczą w tym życiu artystycznym, niezależnie od tego, czy byłyby w naszej grupie, czy też nie. Natomiast to najmniejszym takim akcentem dla zespołu jest to, że każde przyjście z wokalistek nie było się bez echa, czyli to, co najważniejsze dla każdego artysty, to udany singiel. I o takim echu mówię, czyli jeśli singiel jest udany, jeśli zaczyna się podobać, zaczyna się to wszystko kręcić, tak było przecież troszeczkę narcyzmu teraz przy piosence Zanim zrozumiesz, tak było przy piosence Orła cień, tak było poniekąd przy Maju i przy Przebudzeniu.
0: A skoro już mowa o piosence Orła cień, to ten właśnie utwór do dzisiaj uznawany jest za największy przebój zespołu Various Manx.

0: tak wielkimi przebojami artyści często mają problem, kiedy muszą wykonywać piosenkę po raz tysięczny na koncercie. Kiedyś zapytaliśmy Kasię Stankiewicz, czy na pewnym etapie koncertowania nie miała tej piosenki już serdecznie dość.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia. Widziałam.

0: Ale no mamy. Niektóre, tak jak mówię, niektóre dyskografie udało się zebrać na tak zwanych plackach, a niektóre na srebrnych dyskach. No, ale tego jest dużo. Jest duży przechwyt. R.E.M. też mamy wszystko.
1: Natomiast mam pewien problem już z tym, co się wydarzyło po roku 2000 i dalej. Tam już po prostu czuję, że bardzo mało zespołów czy wykonawców nas do czegokolwiek już inspirowało. Mam wrażenie, że od tamtej pory to wszystko to jest coś, co już gdzieś słyszeliśmy, tylko jakby w innej w innym jakby anturażu muzycznym, czyli są już inne środki, co słychać, inne narzędzia, które można wykorzystywać do robienia muzyki. No i po prostu to jest jakby przetwarzanie w kółko bardzo podobnych melodii, pomysłów muzycznych. Wiesz, no to jest na tej zasadzie. Także mam wrażenie, że po 2000 niewiele już chyba nas zainspirowało.
0: Niewiele.
1: Naprawdę. Bardzo niewiele.
0: Bardzo niewiele. To przeważnie były już też często zespoły, które jeszcze w latach 90. zaczynały. A tak po 2000 to ja chyba nic dla siebie nie znalazłem, chociaż mogę coś.
1: Były jakieś,
0: skoro nie pamiętam, to nie
1: było,
0: pamiętam.
1: To były oczywiście, ale to nie aż tak, żeby to utkwiło aż tak mocno w głowie, prawda?
2: Zespół Big Day w Radio Złote Przeboje. Słuchajcie, jeśli dziś na przykład zaczynacie swoją muzyczną karierę, to z chęcią skorzystalibyście z programów typu Talent Show?
1: Nie.
0: Bo to nic nie daje. To jest, myślę, że przede wszystkim to jest...
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
0: Reżyseria, nie jak to
1: ale ja
0: że
1: myślę, że
0: scenariusz.
1: Tak, ale ja myślę przede wszystkim, że... ja się cieszę z tej drogi, jaka nam była dana. W sensie takim, że nie musieliśmy korzystać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne drogi do tego, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Jeżeli nie można... taki, jak akurat nam się udało, czyli nie musieliśmy po prostu w żadnym konkursie brać udziału, to zdecydowanie taka droga jest lepsza, bo ten cały stres, to nie wiem, po prostu taka porównywanie się po prostu z tym wszystkim, co się wokół dzieje.
0: No i właśnie, jest jak też można to porównać, prawda?
1: Potężną presją w ogóle.
0: Czy coś jest lepsze od czegoś, to nie o to chodzi.
1: To jest jakiś rodzaj właśnie wyścigów, który... No, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli to jest droga do tego, żeby móc się pokazać i móc się ujawnić w ogóle z jakimś fajnym talentem, jestem absolutnie na tak, po prostu.
0: No,
1: my nie mieliśmy po prostu na naszej drodze takiej sytuacji, żeby musieć to robić. Udało nam się bez takich właśnie konkursów, jakichś dziwnych wyścigów przedostać po prostu zupełnie w taki sposób jeszcze po staremu po prostu. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, że
0: droga
1: było nam to dane właśnie.
0: Także
1: no my akurat nie, ale to tylko dlatego, tak jak mówię, że nie musieliśmy tego nigdy robić. Być może, gdybyśmy byli zmuszeni się tędy ujawnić, być może coś takiego by nastąpiło, ale nie musieliśmy po prostu.
0: No, ja...
1: I to jest fajne.
0: No, szanując twoje zdanie, ja powiem, że osobiście to tak nie lubię konkursów, bo tak nie można ocenić chyba, czy ktoś jest lepszy od kogoś, bo może być tak, że styl nam się podoba bardziej kogoś, albo lubimy bardziej muzykę taką czy inną, ale zawsze jest ktoś na samej górze, kto zdecyduje i to jest, myślę, niemiarodajne tak
1: do końca.
0: Poza
1: tym pytanie, czy jury, które ocenia danego wykonawcę, czy jest na tyle obiektywne
0: i elastyczne i rozeznane we wszystkich gatunkach,
1: że rzeczywiście dobrze trafi, prawda? Że rzeczywiście namaści albo da szansę temu, a nie temu. No po prostu to jest też bardzo niesprawiedliwe, wydaje mi się, bo czasem poprzez jedną piosenkę czy dwie, no naprawdę nie do końca czasem można, wydaje mi się, to dobrze zrobić. Że to jest w ogóle taka metoda niesprawiedliwa.
0: Poza tym wiesz, brak czegoś takiego kontestu, w którym wystąpią ludzie, którzy zaprezentują swoje piosenki. Przeważnie to jest... karaoke, konkurs, prawda? Kto świetnie wykona. I rzeczywiście czasami ludzie dysponują świetnym głosem, aparycją, są do przodu, showmanami i tak dalej. Ale co potem jest z tym repertuarem? Bardzo często jest tak, że przecież na zwycięzców takich konkursów rzucają się wszyscy, którzy piszą, żeby coś tam im zrobić, ale myślę, że wtedy znowu jest biznes, nie ma show.
2: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Już za moment porozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce. Zostańcie z nami.

0: 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: wspaniałe targi rozmaitości pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Thank you.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Cała Muzyka. Razem z nami cały czas w studiu zespół Big Day. Słuchajcie, sztuczna inteligencja już tak naprawdę nie tylko rozpycha się łokciami, ale powiem szczerze, nawet wchodzi oknem, ale tak całkiem na poważnie, czy dla muzyków takich jak wy sztuczna inteligencja to będzie błogosławieństwo, czy bardziej przekleństwo?
1: Myślę, że utwory, które są komponowane, bo to jeszcze widziałem ostatnio pasjonujący wywiad o tym i to naukowcy nie nazywają tego jeszcze właśnie sztuczną inteligencją. To jest dla nas ten skrót, dlatego że sztuczna inteligencja wymyślałaby sama, a to jest program komputerowy, który na bazie, którą mu wgrasz, potrafi stworzyć coś podobnego, czyli to nie jest jeszcze jego pomysł. On skleja za pomocą algorytmu to, co słyszy, czyli można zrobić nową piosenkę Beatlesów albo nową piosenkę Stonesów, albo nową piosenkę Big Day'a, bo ktoś wykorzysta nasze głosy. Myślę, że przede wszystkim temat jest do uregulowania. Powoli wiem, że na Zachodzie już jest. My będziemy szybko za Zachodem dreptać, także sądzę, że w ciągu 20 czy 50 lat w Polsce również będzie to uregulowane. I na razie jest to, dla mnie to jest taki koszmarek trochę, kiedy słyszę utwory zrobione przez sztuczną inteligencję. Ja potrafię to odczuć. Niektórzy się tym fascynują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja słyszę, jakby to zrobił ktoś, kto nigdy nie grał na instrumencie, nacisnął guzik. To rzeczywiście się samo zrobi, tak, ale to jest... Nie ma gdzieś tego wątku ludzkiego, który powoduje, że jesteśmy nieobliczalni w pewnych momentach, czyli na przykład pisząc tekst, zakręcimy w takim kierunku, w jakim maszyna czy algorytm nie jest w stanie. Dlatego, że na przykład poczujemy się smutno, albo że zacznie padać deszcz i bębnić o parapet. I w związku z tym następna linijka tekstu będzie inna, niezgodna z algorytmem, który nawet sami sobie byśmy nałożyli. No gdzieś jest serce i dusza, a gdzieś jest po prostu tylko wynik matematycznych działań.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Gdzie wam się najlepiej gra, w hali czy koncerty plenerowe?
2: Wiesz co, ja myślę, że po ostatnich kilku doświadczeniach w halach, myślę, że cudnie jest i w halach,
1: się
2: i w plenerze.
1: Poprawiły po prostu te hale.
2: Bardzo się poprawiły te warunki, bo tak jak tutaj wcześniej już mówiłam, taka siermięga lat 90. To na szczęście już za nami.
3: Albo w remizach strażackich.
1: No, były często sale, które są kompletnie akustycznie nieprzystosowane. Jakieś lodowiska, jakieś sale sportowe, które, bo teraz nawet jak jest aula sportowa robiona, to ona jest też akustycznie jakoś przygotowywana, że w razie czego można tam koncert zrobić. A kiedyś to był po prostu jeden wielki huk, co nie dawało komfortu chyba ani publiczności, ani zespołowi, no ale było fajnie, gorąco, podkapał z sufitu
2: nie ma w ogóle, Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, ponieważ jesteśmy już staruchami, dlatego wolimy takie warunki troszeczkę może bardziej, prawda, pod staruchów, no, czyli po prostu, gdzie jest troszeczkę tak wygodniej, spokojniej, gdzie jest czysta garderoba i można tak jakoś...
1: Ciepło,
2: nie kapie sufitu, tak jak mówi Marcin, i wtedy jest dużo przyjemniej, po prostu się gra muzykę i się obcuje w takiej właśnie sytuacji okołomuzycznej. Mhm.
0: To teraz słuchajcie, aż boję się zadać to pytanie, bo muzycy jakoś niechętnie na nie odpowiadają, zawsze mówią, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami, ale was muszę o to zapytać. Czy macie taką swoją ulubioną piosenkę, którą gdzieś tak z taką mocną energią zawsze gracie na koncercie?
2: Jest takich wiele, ale ja na przykład zawsze, ale to przezawsze będę wracać do piosenki W świetle i we mgle, bo od tego się po prostu zaczęło absolutnie wszystko.
0: Cudowny numer.
1: 100%.
2: I to jest coś,
1: zaczynamy koncerty od niego, co tylko dało może on nam, nas dobrze nakręca.
2: To właśnie to jest ten kop, może ta piosenka nie jest takim kopem, bo ona jest dość
1: ale gramy bardzo
2: rytmika, jest taka, ten puls jest dość spokojny, ale mimo wszystko ona daje mi kopa takiego wewnętrznie, że ja wiem, że to jest ta baza po prostu. To jest taki trzon po prostu, na którym cała ta reszta już została dobudowana. Bo to jest piosenka, która zaczęła wszystko, ona nam dała możliwość przejścia dalej, bo pamiętam jeszcze taki program jak Muzyczna Jedynka. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego, to jest początek lat 90. Mhm. I to był taki przedziwny konkurs, przewspaniały zresztą, gdzie dziennikarze z różnych miast mieli możliwość właśnie łączenia na żywo i przydzielania punktów właśnie piosenkom, które zostały wykonane tego wieczoru na żywo, prawda, w sali. I pamiętam, że ta piosenka właśnie wtedy dała nam też wejście, dała nam możliwość przejścia dalej. Te pierwsze pierwsze otwarte drzwi zostały właśnie dzięki tej piosence, bo wygraliśmy po prostu ten konkurs. I to jest coś, co zawsze będzie gdzieś, tak jak mówię, takim trzonem Big Day'a. Absolutnie.
1: Zaczynamy każdy koncert od W świetle i we mgle. Chociaż też paru fanów mówiło, dajcie to później, niech już się rozkręci. Ale on nam daje, przede wszystkim to jest numer na dwa głosy. Nam się świetnie śpiewa go, my się świetnie rozgrzewamy nie tylko fizycznie, ale i mentalnie na koncert tym numerem. I myślę, że tak pozostanie, że on jako otwarcie bramy w ogóle na Big Day'a jest i dla nas jest też szczególnie bardzo, bardzo ważny.
2: Na każdej płycie, wiesz, jest po prostu coś, co zawsze gra w naszych sercach jakoś mocniej, bo to jest oczywiste po prostu. Natomiast ja myślę, że zawsze się jednak mimo wszystko będzie wracać do tego W świetle i we mgle jako do takiego początku, wiesz, absolutnego.
1: Tak jest. Ja mam to samo odczucie. Jakbym miał tak wybrać jedną, to tak.
0: Za tamtego światła popularności życzę wam na te kolejne lata. A czego wam jeszcze życzyć?
2: Trwania i zdrowia.
1: Żebyśmy mogli
2: żeby
1: dalej
2: się udało,
1: robić.
2: Tak, żeby się udało trwać w tym wszystkim, przechodzić kolejne lata i kolejne,
1: Żeby depresja była mała, żeby wszędzie
2: żeby
1: dobrze
2: słońca
1: się
2: było
1: działo,
2: więcej.
1: Żebyście wszyscy słuchacze byli bogaci i zdrowi.
0: Do tego życzmy sobie wspólnie. Zespół Big Day był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.